Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Jej czerwone jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej!

córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dać mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.